0: fazer o outro.
1: E passamos então agora para a drogaria Centro Farma, a farmácia associada que fica ao lado da Cressol. Como as promoções para essa semana? Temos o creme dental Sorriso, 70 gramas, fio dental Revitart contendo 100 metros, cortador de unha Unhex, aparelho de barbear Bic contendo 7 unidades, pomada Milagrasa contendo 150 gramas, chá caçador a granel contendo 75 gramas. Contamos com o medicamento Bilcalcium para alívio imediato de dores crônicas, para artrite, artrose, bursite ou hérnia de disco. Esse produto é eficaz para tratar essas condições. Aproveite que o estoque acaba rápido.
2: No, dzień dobry, radio słuchacze na falach Radio Polska Zauri. Pozwólcie nam wchodzić do waszych domów, abyście mogli słuchać jeszcze raz ten program. To dzień dobry od Artemia.
3: Dzień dobry do Selwino.
2: No, dzień dobry, nie? Dobry, bo dziś słońce trochę rozgrzało.
3: Dzień dobry, bo słońce
2: no.
3: Nie pada.
2: Tak. No to Selwino, teraz co sobota, my zawsze gramy i gratulacje na tych wszystkich, którzy odbywały swoje urodziny w tym tygodniu. Specjalnie, którzy odbywają urodziny dzisiaj, jutro. To życzymy wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i gratulacje z okazji urodzin. Niech ci w dniu urodzin słońce jasno świeci, niech ci zdrowie mocno służy, a czas miło leci. 100 lat życia w pomyślności, 100 lat zdrowia i radości. No to Selwino, teraz na gratulacje urodzin zagraj im 100 lat i zaśpiewaj.

0: To niech żyją nam w szczęściu, zdrowiu i radości. No Sylwino, teraz co będziemy robić? Grać jeszcze? No to dobrze. Oferujemy ten program dzisiaj dla tych najstarszych słuchaczy, którzy słuchają ten program. Moment Polski na Radiu Polska. Kasia dzisiaj dusi trochę. To oferujemy dla Kazimierza Palczyńskiego. Zawsze słucha ten program. Gabriel Grzegorzewski też tam na linii Bajkora. Na naszego przyjaciela Henryki Oliwierski, Heniek Oliwierski.
1: Tam na Florecka, Tunkla.
0: A, tam Floreczek też już ma prawie 90 lat pewnie.
1: Chyba pora i chyba.
0: No, Floreczek, trzyma się guzika, tak, Floreczek. Tak,
1: ja bym widział go. Chyba siedzi na ganku tam i słucha.
0: Pije się maruna i papieroski pali. Widziałem go w tym tygodniu w Aurii, ale nie zdążyłem z nim porozmawiać. Bo szybko szedł, 90 lat, ale nie mogłem go dogonić, żeby porozmawiać. Poszedł. No, to Floreczek, Kazimierz, Heniek i Gabriela. To wszystkiego dobrego dla was. I teraz Sylwino wam zagra piękne muzykę. Posłuchajmy.

0: zawsze dobra jest.
1: Tę muzykę ja oferuję dzisiaj tam do naszego przyjaciela Klaudio Ruścik, popularka na wialu, tam robi gorzałkę. To Klaudio, dla ciebie, dla twojego syna, gorzałka zawsze dobra jest.

0: Nowy program Moment Polski na Radiu Polska FM. To takie były dnia, Sylwino. Ciarka sobota, cicha trochę jesteś.
1: Jakoś.
0: Chyba ludzie się wystraszyli słońca. Tyle czasu nie było. Się chowają, żeby się nie spali. No jak lagarty. Po wyciągane na słońce, nie? To parę dni musiało być słońce, tak żeby trochę wyschło, bo nie, to niedługo się obrócimy w żaby, nie?
1: Może dziś i jutro.
0: No, pewnie w poniedziałek, później deszcz. No, gdzie padało, to co zrobić? Niech pada, nie ma co zrobić, tak? No, ale zapraszamy jutro na festę, tu w Avli mamy festę. Nasze Padrueira, tutaj Matka Boska Częstochowska w Avli. To zapraszamy wszystkich na festę jutro tu w Avli. Jak nie masz co robić, to bierz dzieci, żonę i dalej go na festę, nie, Sylwino?
1: Nie, naprawdę.
0: No, to zapraszamy wszystkich na festę jutro tu w Avli. No, jak to jest? No, też oferujemy ten program dla Otavio Mustafaga. Słucha ten program, Otavio? Słucha dzisiaj? Dzisiaj nie zapomnieliśmy.
1: A on chyba słucha, bo w tym czas pyta się, co, zapomnieliś to? Ja mówię, nie,
0: bo ja zgubiłem listę, co miałem tutaj wszystkie imiona zapisane. I później tak, które mnie przyszło do głowy, to ja pisałem znów i ciebie nie przyszło do głowy. Chybaś na ten moment spał, to mnie się nie wspomniało o tobie. Ale dzisiaj tutaj mamy twoje imię i wszystkiego dobrego, tak? Czyli trzymaj się Guzika, żeby się nie urwał, dobra? Treść Józiu Morski słucha ten program, to bardzo dziękujemy Józiu.

0: No, program Moment Polski na Radiu Polska Zauri. Nie, Sylwino?
1: Nie.
0: A też mamy tutaj ze

0: No, programu Moment Polski na Radio Polska już na końcu kończy się nam ten program. Nie Sylwino, ale zrobimy rząd i pojedziemy stąd.
1: Nie.
0: No to mów co i?
1: Então um abraço a todos que estão na escuta do programa, bom domingo, boa semana, se não chover, não é?
0: Chover,
1: e até sábado,
0: chover, né?
1: E até sábado, se Deus quiser, o boa tarde do Silvino.
0: To bardzo dziękujemy za słuchanie tego programu, zapraszamy Was na następne soboty o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski na Radio Polska Zauli. Do wszystkiego dobrego, niech Bóg Was błogosławi i do widzenia.
1: Jeszcze kawałek muzyki.